Nie, wotnoła, nie zapoczniemy czesać po pieczych, szako hiżo je, poladamy pak na wódźbu. To je Michaela Metzroa, kiszę dom zaspiła, potom też je podla Zofia. A Andrea Szpitakowa z Romady z Prakowicy. Jedna czy mięczyno popieczyć, witajcie, dobre ranie. Michaela Melcruła, nie boję sos Boża.

0: W takim programie nie smiedzate iż dudy pobrachować. Tute są na jednym boku bóle folklorystyscy zasadza. Na drugim boku pak do nowo obdziewaniu starych serbskich piesnią integruja. Orkestra je też raz cele sam, bez kora albo rewariu słyszeć. Dyż za nie są na przykład kompozycje Jana Raupa albo Dita Ranouki, kiż było sobie w Kocebuskim regionie aktywne. A drudy je wiso ta albo tamna modernisza przekwapienka. Program je po takim zaušechkiš, chcedža se klasiske zvinki našich širokih učnych staviznov odkryč, a snano tu abo tamnu znatu melodiju svišeč. Zvonka teje hučpökiš vulki džez nas hevak svucha.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.

Rebecca Hutba, Gottrusti, Schesauische, na Karusselach, wo Jensnisch Haus, Wischitsche Dam, na Gaminske, Boschci, no hei, totla, do wimme se dam ras, Mulecic, na ne Boschisch, opotom, sredu, des Schesmeer, Quutschahe, Wulki, Wohon, jo, stroi. Aber wie deutet es so, se Jensa do Nieswa, tam se Jensa Proscheni, pschetolsch, wot me jesot dam Litusci, Smolleri, Uvijin, Što se zatim kova pod hesvom Njesva čidvo a srpska literatura ceđa vas, jako host čitam Njesva čidvo z vami vodkrič, šitkimi zajimcami. Vy zetkače so povodnju cioch v Njesva čidle při busovem zastanišću Vjesna Korčma, to je nedombisko Kirchova, a potom dže tiž do rodového parka, a wokoło na wieczora pieczyć, bądźże potem zromadnie na biesadu, a też kiedzi do knistwowego hostczyńca. Jutze su power Serbia proszeni do Nuknicy. Przyzycze jeszcze swój młodzieński klub, albo też przeczeski crew, albo też kolegiowy crew przez Instagram pola serbsko-młodzieńskiego towarstwa Bauk. Pečo mili, tam w jednym mustwie być po południu na pociach so wubiczowanie zahi, potem je potom after show party przy kocińskim, kopszyńskim rodziszczu. Dosczytisz utrobnie witanie. Aż toż chce so ze serbskim ewangelskim towarstwem, a macie jedz swójbu na serbski dzień, swiedzień a puczowanie podać, zcze jutce witani, zatkanie je po szypołniu 2 maj na jawokec macie jedz dworie we Rubeczycach.

Jetzt will ich nach Scherzscher. Autowe Dom na Lutherowe Horze, wir kamen zu Leger Ketro Idylliske Skomane, wir machen Liesku Dam na Kromje Miestam. Das ist das, so dam samo Lischka, aber tisch Sorna, Sabuja Cera, jetzt dann beno Schota ze Suchomobilom Pobel, a jednačel Tobias Lečbo, je jeho do modernoho Zavoda vital, po zmenje je nan Achim, Zavod do GmbH przetvoril. Jeden ze spřistajenoch je tisch Sab Filip Pech, nie pokazał, pod którymi wiestotnymi naprawami są na elektroautach, na przykład dziwa. Przy inspicjowaniu nosy w osobite szkitne rugajce samo. Przedpisy w osobie, co już wiestotu wokoło i auto nastupa są wysokie, a też na e-kolesa są so w Kamieńcu specjalizowali. Elektromobilita je dzień, a w oblubowanisza, a ludzie dziwają na strubotu a pohyb. W obrazy, a widia w da we autowym zawodzie, gdyż je w serbskich rukach namakać na naszej app MDR Serbia, a też we naszych socjalnych syczach. Dwie mięczenie podsybitelki nasze z dziewięć.

0: Vosa če te moja kobaska, a be to tola pčulka, što da netko?
1: Trichy, podobne siste, ale pčulku spoznaješ na brunkoj te barbie, a skerje kulova te formie. Pčulki zaživja so od pruška k čenju, a jeli tola razkavnu, zemreja. Vosa su skerje podojte, žeru tež insekte a svodkosče, a moža bez problema viacore razu kavnuč.
0: Dale tu na kobasce je žuto čona, a skerje podovojta. Potekim jedna vosa.
1: Je vam teši, že napadnemo, za su vosy nedom tu, šo jedne hač maš lotruce, jabuko abo pomfritki. Hač zimne, čopve, svutke abo selene, vone tvoča so nuc a chcedža tež nešto meč.
0: Na čim da zaleži, za su vosy lice vosibje vodne.
1: Vina na tym je wiedro. Suchota a horcota minienych tydzieniu je k tomu wiedwa, zo kwitki a rostliny nie su lieczo tak dere przetrali. Mene k cieniu, mene nektara, a z tym pizzu za wosy. Potekim sedza na naszym lodzie.
0: A co dla tyśa nasi kobosce, kotraż słodka nie je?
1: Poprawom woja wosy mniejsze insekty, na przykład kuntwory. Dole też tych je lica suchoty dla mało. Tak wozmu im potom naszą kobasku.
0: Rady je przyjrzy nie mam. Jak so prawe zadeżu, to nie by so wosa zamazała.
1: Na żaden pad plac nic. Wosy mają so szkitać, a są ważne za przyrodu. Nic kaś dziwia łastyczka wokoło so placać. Potom czuje so worożena a kaunie. Nic na nią duć. Przy wydychaniu nastanie wulikowy dioksyd. Tun skutkuje na wosu kaś alarm. A potom ała. Stoisch na krótku kwilu pomaje, gdyż ju z wodu napryskacze. Abo używacze wujn, citrony, abo też naliku. To wosy czuć nie może. A najważniejsze na końcu, pretacz wonka z blesze, abo nopaszkę pijecze, poladajcie stajnie najpierw, hać je so wosa zabudziła.
0: Wiele picie ważne. Wosy biedysz szpotujesz. Znowu kopalskiej sezonu. Zabiera so jutro rano na podrzeczyć
2: do

Czasać mi czyno do napo wosem hier auto dom na lutorwe hurz we kamenzu leży kitro idylis skubane we małym lesku na kromie damnisza miestaczka czera je tam beno szota ze słucho mobilom pobył a jednaczel Tobias Lečbo je jeho do modernego zawoda witał. Po zmienie je nan Achim zawod do GmbH przetworił a jeden ze sprzystajenych je Serb Filip Pech. Wunie pokazał, po kotrymi wiestotnymi naprawami są na elektroautach, na przykład dziwa. Przy inspicjowaniu nosę w osobite szkitne rukajce, a przedpisy w osobie sztoś wiestotu wokoło e-auto nastupa su jara wysokie. Ale też na e-kolesa su sobie kamieńcu specjalizowali elektromobilita je dżin, a w oblubowaniša ludzo dziwaja na strobotu a też na pohyb. W obrazy a videa wopyta we autowym zawodzie je we serbskich rukach, kiż je tam we serbskich rukach na makacze też na naszej app MDR Serbia, a na socjalnych sytrzach, bo taki możecie tam szemu jeszcze raz zdziałować. Wasza mięczynu do napu, wasza mięczynu.

0: knapp, oh Wassermädchen.
1: Serbski Rozwas. OSJ. Studio Mati Gieswauk.
2: Dobre Ranje. Za dzieci, które spędzą klitu do zakładnej szule, są so strutniskie przepytowania zahajili. O tym informuje strutniski zarad budyckiego okresa. Mnozy starsi są k temu pismu dostali z prostu termin online kniowacz. Możność, żeby serbscy ryczaca lekarka przed szulskie dzieci przepytowała nie w obstej, gdyż okres na napraszanie zdzieli. Też serbsko-ryczną asystencną pomocnicą za ryczną podpieru nie maja. Okres może się pod leśnym upisaniu krótkodobnie nazwani tu lekarku za strutniskie przepytowania przystajcz, z tym je zakonce przedpisane a damotne szulskie przyjmanskie przepytowanie zaruczyne, ryka ze stron zarada. Wokleczanski wjesnanosta Klemens Poltrak je na czarosim posiedzeniu tamniejszej gminskiej rady wozywił, że są silne deszcze w juliu na twarniszczu szule wulkę szkody zawinili. Pinca był przepławiona a wozywie na typeniu nasta wulka szkoda, dokąd nie tutaj jeszcze przyzamknione nie będzie sobie też za suszenie używać. Trochowana szkoda przez wodę w uczynieniu 350 tysięcy euro. Nie tylko czeka gmina na posłudk zawieszczanie. Piuszym pak planowane dziwa dalej bieża, a czeraz są nadawki za dalsze twarskie naprawy przepodachu. Za dojeżdżowarium jest Drężczanami Lipskom a Łużicu są od klitusza regionalny wopkat polepszy. Tak mianowana elektrosycz Honio Wobio są od decembra od DB Regio Wopospodaria. Zryczenie przedwidzi, że miestrym za zwiski z Drężczan do Wojorec a Koczebusa wiecze czar jeżdża. Na silnie używane czarie między Drężczanami a Lipskom maja przychodnie dwuposkodowe czary z wiercymi snami jeździć, zmia też przydatny wagon za kolesowariu, kajż DB Regio zdzieli. Ludowe nakłonnictwo domowina przewiedzie też leca za so swój projekt Nasza serbska knia. Po nietkiżo 5 publikacjach ze szelakorych serbskich szulu ma w przychodnich miesacach knia z 9. letniku maj serbsko gimnazja Budeszin nastać. Gajż LND zdzieli holca a holce tun raz pod temu czas swoją kreatywną żyłku na polu literatury wuspytaja. Mimo to przełożuje proces nastacza knii przez nadziewanie ilustracji a uratowanie haczki ciszczy. Dzięca dopłynia są kooperacyjski projekt między LND a gimnazjum w Auli Kubaniszcza w Budyszynie Zai, czemuż sleduje prynie dziewaniczki zapisanie. Za turnier w mnohostronskim Michaniu z początku septembra w Hołkach jest to tylko jechariu a koniu przyzywiło kajszyżo dłowiacnic. Kajsz zdzieli przedsetka koniacowo dorostwa przy klosztorskiej wodzie Sandra Berntowa chce w prówaniu klasy L niemal 30 sportowców startować. Je to runoczasne hodnoczenie za sakskie mistrzostwa młodych jechariu U21. Wo titul wojuje miestrujm Marlene Matikec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Zweselacje też, tak ryka z dołarstwa, co jest otoczto jechario ze susanych dołarstwu. Skulowa, Niesvačidła, Kamenca a Połčnice przyzywiło. Dormade liczy zaradła ze wiacać 400 startami. A to one bychło nasze powieście, gdyż namakacze na naszej internetowej stronie runy takież w naszej damodnej epki szryka MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Słońca dalej swyczy, przy 17 stopniach troszkę częstszy, ale to jeszcze będzie. Uladamy jasne niebie, tak też najpierw raz w ostanie, potem aj takie od poszyponu, poponu. To są jacero mroczyle przydruża z blakami, maso pohoni w Łużice deszczować, a żywe slebroty docpie dżęca maksymalnie 26 stopniu.
3: Przeco hiszcze kiedźbu, tam są haczenia z nowym miastem, to są wyslepianskie goli a mukecami, tam jest nitko miastem przed podra hodziną, nie jest bożo stało.
1: Serbski rozwóz.
3: 4 minuty po napu 8.

Важно организаторски додаук се до меншино по на по 8 ми шитким тем киш цеджа со теш вобджелич менуйце то на евангельским сербским пучованню, а то ве Bola Jauerkitz. Menütze. Je hieschte dodatk so, dusch menütze so moa jara deschowatsch pschi silnim deschu so wschitko hakle, sidom natsche hodinach zapocznie we matschiec broschni. Nimo toho supak te schitze tschi witani, gisch noch zidja so bu puczowatsch, gisch chzidja so pak hakle knutonoschi pschi drużic, abo desch programsi wobladatsch, desch tschi so wutrobnie proscheni. No hej, a hiszcze dalszy pokiuje, sztuś chce so menuce tyś na bifeju w obdzielicz, a niż to swodneho sobu przyniesć, tun może rad lubie tam niż to z doma sprzyjotować, a sobu k bifeje przynoszować. Po takim, wszystko dery jest organizowane w wszystkich nuznych badach tyś kiba. So, do biało sobo proce deszczować potom, kajż su maczyjece jeszcze raz ekstra informowali przy deszczu, przy silnym zapocznie so hakle wszitko, nawetczo beczych, a to we maczyjec brożni. Dalsze informacje do dom po przychodniej stuczce 8 inczynu po napu 8 miście.

0: Mensch, ich habe ein bisschen genauer so mir. Da war ich hier schon selbst raus, was Schuss gelegt hat. Na, halt, das so ihr Sapotschauer Bungelu. Aber ich alleine so wutscher ja die Schulerie so bücher. Da psychert noch mehr so so bodali. Dolla, dockisch hier pschemauer wutscher ja. So bausch im Kreio hat eine massivne Skrutscha. Keine Sarja, das ist schon akubanje. Spitta, da kann mir noch eine Minus so bei heute eine Potaki Wuppade nickak spraunier Rosdjelic. Pscheresnie, so bei honi Wuschice zieh aber stirri hodjine, aber samo pech hodjino tijinsce sakusch doch riadunio po planie schmurno starschi rozprawiachu i żaloni, so nikotre riadunie cyle prze przedmiety, cywe przedmiety, wodajcie proszę, cywe przedmiety przez miesacy z cywa wiacy nie mają. Hudbu albo informatiku na przykład też na serbskich szulach. A choć również bie wyższa szula w ślepom dotal jedna ze słuzaczą ze 100% zaruczeniem w uczby w nowym szóstym lecie dojnt damnych szulu dziela. Jak tomu, a jak na to reaguje, jeszuski nawoda Jan Reho nam powiedał. Monika Gerdesowa rozprawia.
1: Komuż so dere wiedzie? Ma Dzielić. Ze slepoho bu jedna wuczoka przesadzena na szulu, kotryś so wele hubieńczo wiedzie. Dalsza kolegina dżena wumink. Alieca maja dwie riaduni wiatce, dokie su piatym a dżejatym letniku ci paralelki wutworili. To dla fachowu wuczbu mnoich przedmytach jenoś pół leta wuczuja, abo jednotliwych padach cele wupadnecz dadża. To pisa Jan Reho starszyskim liście.
2: Ten hodzinski plan zmymy jeżo na końcu zajszło szóstko leta otwarili, a suta bradone, kotroż maja jenoś odprynie do piatej hodziny uczbu, a to przez cały tydzień. Tam nie są jeszcze wupady sobie zaliczone, ale co już nastąpa odkadne radone, dziesiątki, a też dziewiątka wona szula, tam jest to szło poriadne zawieszczone.
1: Reho na to skiečpnia, so da byli šulerio kujštu šancu vúžič cenzuru dostač, šak nemoža při pouletnem vúvučovaniu nešto na pozdišo sunič. Rozhorene džet slepjanského šuleria je rozvosej list pisal, so ma slepo za příklad za dramatiske položenie sakskih šulov na kraju. A so vúpade hodžinu šulski šedne dže nutka masívne počežuja. Na šuli spýtaja vúrunač a skýča pomoc za samostatné vúknenie.
2: My máme lica zase také väčšie zričené z digitálnej online platformu, ktorá poskýči spichovanskú učbu. Tam smieča sa naši šulori obšizeviť a potom kjeden jeden sa spichovať dať v najšľakorejších predmetách. Je to tak, že dostane na šulo jeden dobropis, napríklad 5 hodinu za matematiku alebo 5 hodinu za nemčinu. Môže sa potom na tutej platforme tam šizivič a prajč, ja by som chcel rade spichovač dať. Máme netko matematice napríklad netko tu na tom téma a ja mám tam čeže. Potom dojedná sa on s tým účerom na šelaká termíne, ktorýž neleža v účinnom času a môže prakticky s ním doma vúknič alebo tiež ve šuli, kajž on to radice.
1: Na voda Jan Reho je s tamnými pedagógami tiež kreatívne ideje pýtal, kak sa šuleremi hodžine bez vúčeriu přepričič, što potom zmysva plného činič.
2: A my budeme nieco v našim zastupnom pláne spýtať hodžine pohyba, zatvoriť, to ríka na šulské sociálne dživače, naša šulská asistentka, alebo tiež ja, alebo studenča. My pôjdeme sa s tými šulerami celý jedno raz počúvať do prírody, alebo do osy. Sa nádžiame, že my tam potom sa s tými šulerami celý inak do rozmovy prídeme. A ten šulský klíma, ktorý ja poprávam celé dobro, tiež ešte přes také veci polepšíme.
1: Nimo toho starších preprošuja se svojskými námetami k celodňovským poskytkám prinošovať. Hej, Vyša šula slepo nemsko-serbským šulským komplexu so pracuje. Za holce a hulcu to najlepše zvúžadovacie situácie zčinič. Ale trajne šetute rozrysania nemili vostač. Šula treba vúčeriu.
0: V situácii na slepianskej šuli rozprávieše Monika Gerdesová. Česač menšinu doosemich. Memory.

zbožo dovotruva. Tam svečite dženca minuce Kristina a bošči Kubašec svoj zvoty kvasny jubilej. Wiele zboża, wo sobie krótu strowotu a dalsze riany zromadne lieta, stej w waszej gratulacji, a to przyja wamaj dżakony dzieci Beata, Christiana a Matthias. Wiezo tej szitkę wasze nuczki, Gabriel, Franz Josef, Benedikt, Tristan a małby Valentin. A przeczam przyzamknu so waju lubie maczeri Maria a Marta, a cyba swójba tak a tak. Wieselimy so dżens na Rianu Dumpańcu, tun zwotu kwasnu, a niedzielu potom na wulki kwasny swiedzień. Luba kwasna mać Kristina, wyszcze była dołholietna spiewaka wotruskiego cyrkwińskiego kora, a wobaj staj kwasnaj mandżyskaj swirnaj słuchari serbskiego rozwoza. A netko so nadžijam, zoso přes hučbne postru na dženzniši džin veselitaj. Kiš so svirnje ljubomaja, ko lipa.

0: Vosa če te moja kobaska, a be to tola pčulka, što da netko?
1: Trichy, podobne siste, ale pčulku spoznaješ na brunkoj ti barbie, a skerje kulovati formie. Pčulki zaživia so od pruška k čenju, a jeli tola razkavnu zemreja. Vosa su skerje podojte, žeru tež insekte a svodkosče, a moža bez problema viacore razy kavnič.
0: Dale tu na kubasce je žuto čona, a skirje podovojta. Potekim jedna vosa.
1: Je vam teši, že napadnemo, za su vosy nedom tu, šo jedne hač maš lotruce, jabuko abo pomfritki. Hač zimne, čopve, svutke abo selene, vone tvoča so nuc a chcedža tež nešto meč.
0: Na čim da zaleži, za su vosy lice vosibje vodne.
1: Vina na tym je wiedro. Suchota a horcota minienych tydzieniu je k tomu wiedwa, zo kwitki a rostliny nie są lecz o tak dery przetrali. Mienie kczeniu, mienie nektara, a z tym pizzu za wosy. Potekim sedza na naszym lodzie.
0: A czego dla tyśa naszej kobosce, kotraż słodka nie je?
1: Poprawom woja wosy mniejsze insekty, na przykład kuntwory. Tola też tych je lica suchoty dla mało. Tak wozmu im potom naszą kobasku.
0: Rady je przyjrzym nie mam. Jak so prawe zadeżu, to nie by so wosa zamazała.
1: Na żaden pad plac nic. Wosy mają so szkitać, a są ważne za przyrodu. Nic kaś dziwia łastyczka wokoło so placać. Potom czuje so worożena a kaunie. Nic na nią duć. Przy wydychaniu nastanie wulikowy dioksyd. Tun skutkuje na wosu kaś alarm. A potom ała. Stoisch na krótku kwilu pomaje, gdyż ju z wodu napryskacze. Abo używacze wujn, citruny, abo też naliku. To wosy czuć nie może. A najważniejsze na końcu, pretacz wonka z blesze, abo nopaszkę pijecze, poladajcie stajnie najpierw, hać je so wosa zabudziła.
0: Wiele picie ważne. Wosy biedysz sportujesz. Znowu kopalskiej sezonu. Zabiera so jutro rano na podróżach.

Boje Jimmel. Doje Dimme, sie ist romantisch nach Kaminsko. Bosch, Dominice. Loni sim na przykład też była na wieczornym zahajeniu tam na Tohoszczu we Kaminsu. Wiesz, zaklinczysz dujerska hudźba Kamins, dujerio tam hudźa menujce zromadnie. A to hiżo, haj, to doha tradicja, dobra tradicja, co se tam dujerski orkester, wulki dujerski orkester z Kolina przeproszuje. Na po 8 będzie to los tam na Tohoszczu, no her deleka tam karuzele hiżo pojedu na Swiedzieniszczu, tam gdzie się tu Hermank wieczor 6. Potem poladamy a skoczymy do niedziele. Szako dobia se swójby to móc derie zariadować. Swójbny Swiedzień, tun ryka we Panczycach Kukowie, a tak pisane każ su letaki ze z balonami, tak pisane budże tam też program, na kotryż smycze so wieseli, czy tam niż się komunikacyjskie arenie, to je te wulki nowe namiesto tam podwu klosztorskie wody. Tam sće prošeni, zo si tam wobladače šitko od popšipunja 2. maj, hač do navečora 6. a vjezo je tež tam vočilne deremeče postarane. Potakim, vutrobne sće prošeni. Vutrobne sće prošeni tež juce, gdje šrika Power Serbia ve Nuknice, Pšizevič Miliso jako tim Pečoch, a to přes Instagramu, stronu najlepe a to močinského tovarstva PAUK. 2 minčine pod Sibylky na 9.

Tak małgaka świerska je, tak wulce wspominaja na swoje prynie na wspomnienie. Mienujcy, zejcy, zwycza, 670. jubilej prynieho na wspomnienia se, a to jutce, od popodnia cjocha, gdyż si prajcie, ja ta sem nidze takie przeproszenie widział, albo widziała, haj, to je tutun, haj, wulkie przeproszenie ze tej słonecznej róży, kiedyś tam stynie, Andrea Spitankowa jako zejczanka też zaspiewam.